gwybod efrio cymryd. Cae postes e homo i stias. Ia si stias, chi mi povas lwyd.